judge.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo, bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

lawku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, zjala woda lawku. Lawoczka toneńka, woda studeneńka, a ja młodeńka. Od nas się zlomity, od nas się zlomity, a ja się wtopity.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukol.
2: V. Jak łatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
4: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Z. Jak żeto. Z. Jak zelin.
2: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I. Sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
4: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
2: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
4: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
2: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
4: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
2: Z twardą znaką.

I wracamy do Słowowici po naszym dżingli, a od raz powiem, o czym będę teper, bo jak wstydnę, to jeszcze będę o inczym. Ale na pewno do tego, co było tydzień temu, koledzy się mi polubiła taka, takie powiedzenia, że dobry furman i na miejscu na wertat, za co ja na miejscu na wertat do poprzedniego programu, gdyśmy wysiedliwali o takich formach jak czoho i czom, ale się tam przynachodzi się już rozwinęło w to, że do czom już nie dodamy tej osobowej od czasosłowa byty tej małej czastki skoroczonej M albo S, a do czego dodamy? Czohom to zrobił, czohos to zrobił, zrobiła i tak dalej. I przy nachodzi tych toho M czy S, które dodajemy w pierwszy i drugi osobi tu jak raz minułego czasu. Takie zwidania da się tam przyszło i też fajnie jsme sobie podyskutowali na to temu, co absolutno wsiady w reczeniu można dawaty to M i S po własnym. No i tu musi, a tu probaczcie, jeszcze tu druga część tego zwidania. Jak się ten proces nazywa? Zacznę od tej pierwszej części, chyba najbardziej, za to że tu już powiem, o czym sobie besidowali na foni, tam na backstage'u, jak to besidują, na mailach, że tu trzeba rozdzielić takus polski mechanizm tych kinciwok i lemkiwski mechanizm tych kinciwok, bo jak znamy, zresztą o tym jeszcze powiem, nie wse one się pokryły. I to chodzi historycznie, oczywiście, one są dość blisko, ale systemowo takus inaczej chodzi. Inaczej diut. No, i tu myślę o tych formach, jak zrobiłam, które idę od zrobiła, jem, to dawno cię nie widził, albo nie widziła. I tu jak raz pomaleńkę idziemy do tego zwidania, czy wsiady w reczeniu możesz dodawać to M. Znaczy w każdym słowie, nieważne, gdzie ono stoi. Kiedlem ma je własne na kince, bo to dawno cię nie widziła. Możesz sobie poruszyć to dawno cię nie widziłam. Dawno cię nie widziłam, albo dawno cię nie widziła. To spiszą i tak dalej. No i to ta forma, jak raz tu może na chwilkę ciż na pewno, jak się ten proces nazywa. Ja próbowałem gadać, jak mi się nazywa, to się mi zdaje, że to są, kiedyby da komu to było potrzebne, to są osobowy aglutynant. Tak to się śmiesznie nazywa w językoznawstwie. I to są wszystko to kontynuacji dawnych form tego pomicznego czasosłowa byty, który kolesy mali formu zrobił jesm, zrobiła jesm, tak? Zrobił jes, zrobili jesmę, zrobili jeste, tak? One kolisy zwuczali, aż one się skorytyli najpierw do zrobił, zamiast jesm, czy zrobiła do jem, jes, jesmę do sme, a jeste do ste. I taką mało to ewolucję. No i tu na pewno trzeba powiedzieć, że to aglutynant, różni możesz by ich powiedzieć, osobowy enklityk, tam zależnie jak na to smotrymę, to małe czasteczko M i S, jak sme sobie powiedzieli, możesz dodawać w reczeniu lemtoud, możesz ich perestawlać, ale lemtoud, kiedy dane słowo kinczy się na własny, O, A, I, E, U. Večerium iu. Večerium iu. Tam na u pomiach po joci się kinczyt. Večerium iu. Ale już nie powiemy inaczej. O czym może już wyperażam ku temu, że večerium iu. I co tam dalsze? Tam nie kinczyt się drugie słowo na własnej, za to już nie schosnujemy tej korotkoj formy. Za to na to zwidania, czy możesz dostawić po każdym słowie jakiś się kinczyt w reczeniu na własnej? No odpowiem, że raczej nie. Z posteriuch taką prykmetu, taką właściwist, że zakinczenia danego słowa na własnej,
to raczej taka fonetyczna wychoda, ale nie wystarczy do tego, żeby wsiadę, może to M, C, S postawić. Za to wezmę sobie to reczenia dawno nie była doma. Które idę od dawno, jemne była doma. Możemy z dołgą formą czasosłowa byty powiedzieć dawno, jemne była doma, albo dawno nie była jem doma. A w tej skoroczeniej formie mamy dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. Ale posmotmy sobie na to poslednie słowo w tym reczeniu, doma. Ono też się kończy na własnej. Za to spróbujmy, kiedy można by było dostawić to M, które pochodzi od jem do każdego słowa w reczeniu, które kończy się na własnej, to w takim porządku tego reczenia byśmy mogli uzyskać dawno nie była domam. No i tu już pewno czujecie, że to raczej tak chyba nie będzie. Czom tak jest? No bo posmutne, sobie tak, że to nienaturalne jest, takie błudne. No za to, że to poslednie słowo się mi zdaje już jakosy, tak kiedy douczyłem do niego to tu krótką formu jem, to już nie będę tak dobry zwuczało. Za to z posteriuch jem, że zdaje się mi może go dostawlaty w reczeniu. To jeszcze dumam, że jest do prowirinia na більшій базі це так фактично є, але то, що їм встиг за на, ну, пару на цетьох примірах провірити, виходить мій склада, мій ще до того, що кіт би ми то переставили, давно дома не була, давно домам не була, було б в порядку, кіт то дома би стояло перед часословом. Давно дома не булам, тіш би було окей. Ale kiedy to słowo, które stoi już w myśluj o porządku uczenia, które stoi już po czasosłowi, zdaje się mi, że do uczenia do niego tej cząsteczki M aglutynantu, jakśmy sobie już powili, będzie zwuczało bardzo sztuczni, naturalni, a okrem tego niech to tak nie chwaryt. Posmutmy sobie, posłuchajmy takich reczeń. Dawno nie była domam, wczera wernął domium, no domium, no tam już nie, to już zdumuju, bo tu nie własnego. Ale długo czekała na nehom. Absolutno bez sensu. Długo czekała na neho, długo czekałam na neho, albo to neho musiło, które stoi już za czasosłowem, musiłoby, co jest z dozwolenia, musiłoby być przed czasosłowem i to by było długo na neho czekała, albo długo na neho czekała, albo długo na neho czekałam. I tak zależność, taką właściwość może, która się zrodzi neodołga w pryncyp, kiedy zacznę bilsze tych reczeń rozpisywać, zdaje się mi, że bude jak najbardziej prawilna i jak najbardziej dobra dla ucha. Co znaczy, podsumujuczy, że i odpowiadajuczy na to zwidania, cytotu enkrytyczną czastyczku maleńku z pomicznego czasosłowa byty, znaczy z jem i jest, to tu skoroczeną czastyczku moż w reczeniu dawaty wsiady, odpowiadam na teper ni, nie moż dawaty za to, że ona po prostu nie zuczyt i nikt to tak nie wysiduje, a kiedy na kolim powił, że wsiady, lem, żeby kończyło na własnej, to tu już weryfikuję to, że kiedy jest za czasosłowem, to ono nie będzie zuczało. Zresztą
Kiedy byśmy sobie tu jeszcze zrobili w kurs to, co ja przybyła u sztuczni robyty, bo tu nie jest analogii pomiędzy polskim językiem, albo nie jest pełną analogii pomiędzy polskim językiem czy cycylem kijowskim językiem, za to, że wspomnął jem o mużskim rodzi tego minułego czasu. To znaczy dawne to jestem jest, które w nas przeszło do jem i do jest. Jak znamy w polskim języku sud tak normalny, fleksyjny form zrobiłem, poszedłem, mówiłem. Zrobiłeś, poszedłeś, mówiłeś. No i tu jak raz toho pryncypu nie schosnujemy w lękiwskim języku, o tylko, że naszą formę ja zrobił, ja piszą, ja gwarył, one nie kończą się na własnej. Spostrzeżcie to, że jednak taka forma, choć już czuję tak, zrobiłem, gwaryłem, robiłem, besiduałem, absolutnie cudny zwuczat i cud nieprawilny, absolutnie nieprawilny, to cud dost wielka kalska z polskiego i stojat w sprzeczności z tym pryncypom, o którym my besidowali, że to maleńkie, enkrityczne czasteczko pochodziacze od jem i od jest, możesz douczyty do słowa, niekoniecznie do czasu słowa, ale możesz douczyty do słowa, które stoi przed głównym czasosłowem i kinczyć się na własnej, no cisz w zapisie, cisz na jotu, besidławiem o tu o weczerium iu, weczerium iła, ale tu już kiedy sobie odłuczymy od weczeri to czasteczkę krótko zjem, tolem w żeńskim rodzi budemy maty. Weczeriu jem iła, znaczy weczerium iła, albo weczeriu iłam, a w mużskim rodzi weczerium iu, ale weczeriu jem iu i nie będę już trzecią i to i możliwości za to, że iu to czasosłowo w mużskim rodzie w minułym czasie kinczyć się na so własnej za to, co wychodzi z pryncypu, z tego najgłowniejszego pryncypu, gdzie możemy to czasteczkę dostawlać, to tu jak raz toho zrobić nie możemy. I co tu jeszcze bym powiedział takiego, na co tu trzeba uważać? Otóż trzeba pamiętać, że nasz lemkiwski rosyjski język, jak etymologiczno schidnio-slawiański, ma tu jeden taki możpowisty problem i się mi zdaje, że jak raz to jest perenykania z zachidnio-slawiańskich języków, z przyczyny sąsiedztwa tych języków, z przyczyny też asymilacji takich form w minułym czasie, o których możemy powiedzieć, dla których waliat jajem, że nie je jajem, to znaczy ja był, albo był jem. To znaczy, że czom tak jest? Bo historyczno i systemowo to ja był jem, znaczy to ja jem, ono systemowo pidozrene, bym powiedział tak. Za to, że zawerszat w sobie, możesz powiedzieć, dwa tak pokazateli pierwszej osoby. Znaczy ja i jem. Tak? To znaczy to też odnosi się do domeny. No to ja był jem w tej formie możesz powiedzieć dwa raz, dwoimy to pokazateli pierwszej osoby. No i

Rusin był i wintu źli, to to pisze. Znaczy, że ja Rusin był, ja Rusin jem i ja Rusin budu. Lem tu jest kusiczka incza sprawa. To to ja razem z był, albo ja razem z jem, albo ja razem z budu, to ona nie nese w sobie lem toho zdwojenia. To znaczy, ona jest zdwojena, ale tu idę bardziej od takie podkreślenie. Ja, Rusin, był, ja, Rusin, jem, ja, Rusin, budu. I zdaje się mi, że jakby z mnie to nie posmutili, to jednak to ta forma daku z zachodnio-slawiańskich języków nam perenika do lemkiwskiego. Do lemkiwskiego możesz powiesti systemu do lemkiwskiego języka. Za to na roboczo bym powiedział tak, że najbardziej idealna, prawilna forma jest ja zrobił toto. Ja kupiła toto. Ono śwityło długo, znaczy słońce śwityło długo, ono śwityło długo, my zrobili, wykupili. Zresztą tu trzecia osoba, nie znam, na co im dał, ale wezmę sobie, ja zrobił, ja kupiła, ty zrobił, ty kupiła, my zrobili, wykupili. I tu jest jasno, mamy odniesienia do osoby ja i forma minułego czasu dla tej osoby. Już nie dwoimy tej osoby, nie podkreślamy dwa razy, albo nie informujemy w reczeniu o dwa razy, kto waryt, że ja zrobił i jem. Możemy zrobić ja zrobił, zrobił jem. Ja kupiła, kupiła jem. Ty zrobił, ty, albo zrobił jest. Ty kupiła, kupiła jest, albo kupiłas. Prosto. My zrobili, albo zrobiliście. Wy kupili, albo kupiliście. I tu, oczywiście, besiedujemy o świecie idealnym, jak już im powiem. Bardzo często w besiedzi, przede wszystko w besiedzi idę nam do toho, że dwoimy to, na wzór polskiego języka. Tu jak raz to ta pomiczna, to forma pomicznego czasosłowa byty, co prawda nam budę się dwoiła. Bardzo często ja kupiła jem, ja kupił jem, ty robił jest, ty robiła jest. No i to to lekko zwłóczy tak, jak to zdwojenia. Za to, jakbym mał podsumować to tu dneśniu temu, jak raz to tu temu toho zdwojenia i wszystkiego, co się odnosi do tych enkrytycznych, maleńkich, skoroczonych form od pomicznego czasosłowa byty, powiedziałbym najbardziej literacko, trzeba wybrać ja kupił, albo kupił jem, ty zrobiła, albo zrobiła jest. Co jeszcze bym dodał tu do toho, ale znam, że tot język idę do peredu, bardzo często się misza, bardzo często, bardzo skoro się asymiluje, za to w tu mamy poczasty syntaksys i fleksyjne kinciłki, tu budeme maty tot problem i wse budeme się boroty z tym, że te formy, które są dost podobne w polskim języku, budą tu wchodzić nam do lemkiwskiego, języka w podobny sposób, choć tak jak im powiem na samym początku, że historyczno to był to sam proces i w polskim i lemkiwskim języku, ale systemowo już dakus inaczej włączył to tylko krótsze, enklityczne formy pomicznego czasosłowa byty do lemkiwskiego języka i do polskiego języka. Toż, jakbym to jeszcze tak na zakończył. Ja zrobił dobry, albo zrobił jem dobry. Ty kupiła sukniu, albo kupiła jest sukniu.
Pamiętajmy jeszcze o jednym. Neiform zrobiłem, neiform chodziłem za

na to, że forma mużskiego, rodu w minułym czasu kinczyć się na robił, chodził, znaczy tam nie je na kinci własnego, za to nie dodamy tam tej maleńkiej czastyczki skoroczenej zjem. I jeszcze trzecia rzecz, która wychodzi z dzisiejszego zwidania, czy wsiady, możesz stawiać to tu małą czasteczku, skoroczoną czasteczku pochodziaczu od pomicznego czasu słowa byty, na skoro mogę powiedzieć, że nie, bo kiedy aż i słowo, do którego by, które się kończy na własnej, ale stoi za czasosłowem w reczeniu, to już to wtedy nie schosnujemy. One musi być albo przed długą cię czekała, albo długo cię czekałam, ale kiedy jeszcze dodamy doma, to już do doma na końcu nie możemy dostawić tej skoroczonej formy jem. Chyba, że to doma si przestawimy przed czasosłowo, to będziemy mieć długo doma cię czekała. I to już będziemy mieć wszystkie pryncypy przy sobie i znamy, kiedy dostawić jem, jest w skoroczonej formie. A kiedy macie jakieś zauwagi, a ja pani Darii bardzo dziękuję za to zadanie, chyba jem na początku powiem. Trzymajcie się ciepło, piszcie na demko@tlm.fm jak najbardziej w takich, a i w innych temach. Dziękuję serdecznie. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Dobry wieczór, szanowni słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LMFM na żywo z PIT warszawskiego studia Radia LMFM w dzień 22 czerwca, junia 2023 roku. Witam was kraśni, zaczyna jutrzejszy wieczorny blok na żywo. No i pełno się dozumujete, że kiedy to czerwiec, to pomaleńkę przybliżamy się ku tomu, że to już dwa ostatnie tyżnie, możesz powiedzieć, w wielkim skoroczeniu, dwa, pitora ostatniego tyżnia, pitora tyżnia kolejne wysłamy na żywo, po czym wertamy jeszcze w sierpny, a wersny odraz. Czom tak jest? Za to, że zaczyna się lito, zaczynają się wakacje i za to wertamy do was pociem. No ale to jeszcze pitera tyżnia, ja wam tak przypominam. A też przypominam, że program Trzy świty budeme vesty to tu noci już godzinu do 9, ja po 9 godzinie stritymy się mu zas wszystko razem. Nadiju się, że wytrzymate ze mną do 9, a i po 9 budeme się stryczaty w programie Słowo Wycia, na który już teper bar skraśni. Proszę, to znaczy, że chyba mamy już to poryszone, kto, de i jak, o kotri godyni i czom, toż pomaleńkę budeme zaczynaty. Za to już chwilku, o chwilku się czujemy zaraz.

bola Kulbaba, my vrtáme do studia Radio LM Famin programu 3 Šivite 22. červťa, júnia 2026. roka, aký je vľaťa 163. dňom toho roka v riojanskom kalendári. Do končia roka ostaje 192 dny a v julianskom kalendári analogičnom máme odňaty 13. To bude 9. den červťa, júnia. Dobrý, dnes za zachydným silom Świadkują Flavino, Kenty, Joan i Toma. A za schidnym kalendarzem dnes jeszcze śmiło możecie dzwonić do Aleksandra, Aleksija, Joana, Kiryła, do Maryi, do Marty i do Tekli. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze takie międzynarodowe prazniki, jak na premier światowy, Den Bitla, znate pewnie to auto z oznaką Volkswagena, to po angielsku World Beetle Day, ustanowiony w 1925 roku w czasie jednej takiej wielkiej międzynarodowej stryczy lubitelii Volkswagena jak raz z tego modelu. To dnes to świat. Okrem toho dnes z anglickiego to bude World Rainforest Day, znaczy den świtowy, den deszczowego lisa, wstanowiony też przez non-profitową organizację i świadkowany jest od 2018 roku. A okrem toho, kto dneska świadkuje? Republika Kongo, Den Armii, w Salwadorii Den Uczytela, na Haiti dnes Den Prezydenta, Chorwacja świadkuje Den Antyfaszystowskiej Borby. Co jeszcze mamy w Kolumbii? Den Adukata, Dia del Abogado. A Latwia świadkuje Den Pamiaty Heroju. My dnes jeszcze nie zaczynamy świadkować, tyle mi przypomnę, godzina 8, minut już 22, bude w nas w Radiu LM FM. Słuchajcie, trzy świty, na jak, o jak, do jakich wernu już ciłko mamy dała pomóc.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Tak, wracamy do studia. Zas idziemy do toho, co się podziało 22 czerwca. W Oświęcim 431 rok zaczął się z Sobir w Efezie. To w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to zgromadził mnie w episkopii przede wszystkim. To było, że jak raz sklikane przez cesaria Teodozyja, że był w Efezie przez 2 miesiące. Dyskutowano nad organizacją, nad procedurami, nad tą dusznią teologią. Następna spowiedź, 1934 Rick Rembrandt ożenił się z Saskią van Ellenbruch. No i od tego momentu ona stała się jego muzą. 1385 rok angielski król Karol II, Charles II założył obserwatorium, królewskie obserwatorium w Greenwich, jak znamy. One do Greenwich był zerowym południkiem i od tam ale się też rachuje czas. To godziny, że jak litamy samolotem, to suda bo do peredu. Albo do zadu. 1812 Rick to Napoleon Bonaparte ogłosił wojnę z Rosją. 1846 Rick w Ameryce taki jeden pan ogłosił, a nie, to nie w Ameryce, to w Europie było, ogłosił patent, albo otrzymał patent na, można powiedzieć, tak duchowe instrumenty. To pan Adolf Sachs wydumał takie instrumenty, które były nazwane od jego nazwiska, znane jak saksofon. I od razu by się dojął, że to belgijski pedagog był i konstruktor, probaczcie, to nie w Ameryce. Na wszystko mu w Ameryce. 1789 Rik, to już niemiecka imperia, w Kotri pierwszy raz w Europie, pierwsza država, jaka w Europie wywała pensję, emeryturę, znaczy, że na stary skiedach to był w takim systemie, mich dostawać grosze od država. No i przeskakujemy do 20. stulecia, do 1983 roku, do Organizacji Zjednanych Nacji były przyjęte Zachodnia Niemiecka Republika i Schodnia Socjalistyczna Narodna Republika razem. 1986 RIK w Kanadzie, Kanadyjska Izba Gmin, Parlament znesła na karu śmierci. Co jeszcze możemy powiedzieć o dzisiejszym dniu, kiedyśmy już też to powiedzieli o Niemczech, to może idziemy teraz do Berlina i do 1990 roku. W Berlinie był demontowany graniczny perechit, taki w serdyni Berlina. Win jak symbol, jak taki, jaki był z tamtego czasu, win dalszy istnieje, jak obiekt taki, może powisty, jak znak czasu, może tak to był w Berlinie. Widział, by się tu o Checkpoint Charlie. To jeden z tych granicznych perechodów, który puszczał, albo nie puszczał najczęstsze ludy po medze w samym centrum Berlina, po medze tą tak małą enklawą, co się nazywała Zachodni Berlin, a resztą schodnich Niemiec. To do dnes tak wygląda, jak taka baza, może powisty, dost ciekawa. Rekomenduję dla tych, co nie byli tam jak raz w Berlinie, żeby to widzieć. 1996 rok idą dalsze tu do podii związanych z dzisiejszym dniem. Aha, była wydana gra Quake. To już jojka, to już mamy teraz 30 roku. Kto żył w tamtych czasach pełno? Kiamit, oż to idę. No i jeszcze może jedna podia sprzed 4 roku na wschodzie Afganistanu prochodyło zemletrasienie i w rezultacie tego zginęło ponad 1000 osób, to 4 roku temu. W nazwie na 8 minut 33 ja was zaproszę na muzykę.

0: Tot program powtarzamy.
1: Wczoraj, dnes, zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Bardzo się lubię dodać śpiewanka, udakę zbyt karpackiej Rusy. A minęło 20 minut do 9. Hodyna za to wertamy do studia rozrytoho. Jak w pekli, no ale dobry, tak musi być chyba w Litwie. Idziemy do rosyjskich rocznic związanych z dnešnim, wczorajszym, przedwczorajszym dniem i od tego ostatniego, co im wyminęło, ale pierwszego za poriadkom. Się odniosło 20 dnia czerwca, junia, urodził się w 1795 roku Dionyzy Zubrycki, to rosyjski publicysta, to rekotelski świeszczennik, malar, poeta i sospilny dziacz. Studiował prawo na Akademii w Koszyciach i w Pradzi. Ciż był członem Ruskiej Narodnej Rady w Starej Lubownej w Priaszowi, pracował ciż w Użgorodzie, był jednym z osnowateli rosyjskiej rekotelicowej szkoły w Priaszowi, to ciż współorganizator pierwszej rosyjskiej narodno-kulturnej wystawy w Priaszowie w 1927 roku, w mer Dionizy Zubrycki w 1945 roku w Priaszowi, a narodził się to im wspomnął całkiem niedaleko w okresie Sabino w Daczowi. Z sobotnim dniem ciż data związana z 1911 roku, kiedy to wrodził się w Becherowi Aleksej Farynycz, to pedagog, pisatel i publicysta, był uczytelem medzieńczyma w Użgorodzie, w Mokaczowi, w Chusti, w Priaszowi, w Bardyjowi. Był ciż molegany przez komunistyczne władzy w 1955 i 6 roku po swingowanym procesie był poniewolony i kiedy go wypustili, był dalszy wychowawcą, był uczytelem w Sabinowi i na Priaszowskiej seminarii w Priaszowie, w mer w tymże Priaszowie w 1991 roku. Z wczorajszych rocznic przypomnę datę narodzenia Andrzeja Ligi z 1947 roku. To ciż to ta osoba, która w rosyjskim ruchu po 1989 roku była uczestna. Tiż był przy początku okruchowo stała Rosyni Słowacji w Priaszowi, był zresztą jego przedsiedatel. Co jeszcze z sobotnią datą związana data śmierci z 1988 roku, teper choć idziemy do Odessy na Ukrainę, to besiduju raczej o Lemkowini, bo na Lemkowini się wrodył, to Trisbier Wasyl Szalajda z rodem z Bałucianki. Znamy na pewno Velo, tam była narodna szkoła rysbiarstwa w Bałcianci, w Wilci i w okolicach, i w Bałcianci, jak raz w 1922 roku. Na Lemkowini wrodził się Wasyl Szalajda, rysbiar w drewie, przede wszystkim w tym płaskatym stylu i w takiej okrugłej rysbi. Skończył szkołę w Sanoku w 1939 roku, a w 1945 roku wyseleny na Ukrainę. Tam, jak wspominał, do Odessy, tam większy czas swojego życia prożył aż do 1988 roku. No i jeszcze może dneśni rysznici, tak? Dwie daty śmierci z 1829 roku. Wydatnej persony być to Petro Lodi, jaki wrodził się w seli Zboj, a to już wschodni regiony Priaszowskiej Rusy w 1764 roku, a w mer 22 czerwca, junia 1829 roku, tam w Sankt Petersburgu, jak profesor tamtejszego uniwersytetu, ale tutaj jego profesorska droga, może powiedzieć, była dost doła i ryżna, ponieważ po swoich studiach w Wielkim Waradynie i
во Львові, там в духовній семінарії ще в Пчелпетро Лоді остав професором во Львові, пак був професором філософії і математики на Ягайлонському університеті в Кракові, пак потім допіро в 1803 році дійшов до Санкт-Петербурга на тамтот університет, аж і був на тілко, можеш повісти, прогресивний, же його кусічка так зачали пацифікувати з його тума філософічними поглядами. Зрештою, так się тим швидким тłumaczył, że to jednak to filozoficzne rozdumowania, choć i może progresywne i może mało popularne. I jak już im powił, wmarł w 1929 roku w Sankt Petersburgu, ale znany był i jego syn, operowy śpiewak i wnuk Tisz Petrologii, jego wnuk był znany i sceniczną karierę też zrobiła też jego dziłka, znana kameralna śpiewaczka. I jeszcze jedna może rocznica dneśnia z 2018 roku. W 2018 roku wmarła wydatna osoba współczesna i doba rusyńskiego życia. Myśleduj tu o docenci profesory Juriju Pańko, który narodził się w 1933 roku, a w mer w 2018 roku, jak już powiem, w Oriabyni. To rusyński filolog, lingwista, slawista, leksykograf, autor współczesnego słowacko-rusyńskiego słownika i pierwszy dyrektor Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury w Prieszowie, oczywiście aktywny uczestnik kodyfikacji rosyjskiego języka na Słowacji. 13 minut mamy do 9 godziny, za to nic jeszcze przejdziemy do chwili. Dumam, że dasz to. Zdychnemy za raty.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Tak, i wiertam do studia. Teper z chwilą, z prognozą. Idziemy do Gorlic, 22 gradusy jeszcze teper w Gorliciach. No i najbliższa nic, może powiedzieć, będzie teplisza w Gorliciach. Temperatura niech padę niżej 18 gradusów, a najbliższe dni będą bars, bym powił tepłe. To trzeba powiedzieć. Zaran do 23, tak samo jak i w Seredu, w czwartek do 28, piatnica do 30, sobota zresztą cisz, w niedzielę do 33 i nie idą dalsze z dwóch przyczyn, że to prognozy czasem się, czym dalsze to nie sprawdzają, ale to aż strachy też, co to będzie dalsze, kiedy że już w niedzielę dojdzie do 33 gradusów i ciły to czas będzie bars, ale to bars tepło i duże słońce, to barże. Oto to mi idę. Idę do Polkowy, zdaje jeszcze teper 23 gradusy i temperatura nad rano wpadę do 13 gradusów. Ale to te minimalne temperatury, one też będą iść w górę. Słuchajcie, co się będzie działo na zachodzie Polski. Tu na premierze Polkowiec, zaraz 26, pak sereda 29 i potem idą po jedno dnie 33, 35, sobota 36. Niedziela, a w nocy temperatura będzie tak schodziła. Nie zejdę ani poniżej 20 w najbliższej. Weekend za to i w nocy ciężko chyba będę spać, kiedy nie mamy klimatyzacji doma, albo dobro z obok storin chyże wyhladił. No dobry, co się będzie działo w Prieszowi? Teper 23 gradusy, temperatura totaniczna, teper też najbliższej nocy bardzo wysoka, bo minimalno wpadę do 19 gradusów koło tej 4-5 godziny. Nad raną. Co jeszcze? Probaczcie. Zaran do 28, tak samo w Seredu. Czwartek 30, piatnica i sobota 32, w niedzielu 34. I też teraz się spodziewać, że totaniczna temperatura będzie 100 razy wyższa w weekend, aż je około 20 gradusów nad raną. Co dalsze w Mukaczowi na Podkarpackiej Rusy? Teper 25, to już dnes temperatura niech padę, że 20 w Mukaczowi. Zresztą dnes był bardzo horiaczo do 34, a tu będzie rosło, to znaczy zaran 30, pak 31, 32, 34, w sobotu też 34 i 35 w niedzielu. Nie będę się działał o nicznych temperaturach, bo one analogiczne do tego, co się będzie działo w den. I możesz powiedzieć samo. Słońce, komlożka na piwniczno-schidnich Madiarach. Dnes temperatura nie zejdzie w nocy, ani do niżej 21. 21 będzie minimalna. I też będzie rosło od zarany 29, seredu tak samo, pak 4, 31, pak 33, 34 i 35 od poniedziałka do niedzieli. No to idą te pierwsze do ruskiego kerestura, ciekawe czy tam, chyba się mi zdaje, że najbardziej na południe w ruskim keresturi, to i nocy najmniejsze 20 gradusów będzie nad raną, a od zarany to będzie tak, że będzie 32, 33, 35, 36 i sobota, niedziela 37 gradusów przy pełnym słońcu. No, czekać nas bars horiaczy. To już ten nadził się, że będę teraz z radią LEM FM w to horiaczy. Też ten dadę w tinie sobie szisty, w uczety radijko, telefon na słuchałkach albo dadę i odpoczywać LEM, żeby nie na pełnym słońcu. A to były tyle świty, by się dawał Demko Trochanowski i my będziemy się jeszcze rzucać. One dołucha po 9 godynie, a za trzy świty, drogi radio słuchacze, teper, bambar skraśni, dziękuję, trzymajcie się.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: syna.
1: Co? Dymle? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka.
1: Panesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kubo!
1: Dzięki.
3: Kubo, widzisz się.
2: Dzięki.

0: should be played at high volume.
1: Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak, skład kaca, błąd, ta, ta. I chamy zapomnę z motry.

Drodzy słuchacze, dobry wieczór albo dobry dzień, bo może akurat słuchacie nie w takiej czasowej strefie, albo osłuchujecie to odcinek z podcastu i właśnie macie dzień, a nie wieczór. W każdym razie witajcie w programie Register Zabytków. Przed mikrofonem Natalia Małecka-Nowak. I tego tygodnia zrychtowałem dla Was osobliwość lemkowiny w skali mikro. Dumam, że już coraz męczę nasza lemkowina mat przed Wami tajemnic i coraz bilsze potrafię te oni powisty. A już na pewno dumam potrafię te duże bilsze dozryty, kiedy idę o najbardziej znane dziedzictwo lemkiwskiej materialnej kultury, znaczy się drewniane cerkwy. I w tym odcinku swoją uwagę zwernemy na jedną z nich. Wszak zaczął się nam nowy miesiąc, a każdą pierwszą i trzecią środę poświęcamy właśnie na cerkwy. Dnes wpisania na radiowy subiektywny register zabytków, a tym samym meno zabytku radiowym FM, otrzymuje cerkwę w celi Bogusza. Cerkwą oryginalnie pokroju świętego Dymitra Muczennika, woznesena jak grekokatolicki chram. Dnes jest to rymokatolicki kostel tego samego pokrowitela. Nicz przejdziemy do samej cerkwy, przyzryjmy się jeszcze początkom zeła i początkom osnowania parafii w celi Bogusza. W rokach 1480-1480 w dokumentach Bogusza podpisana jest jak Boguszyłka. Pak od 16 do 19 stulecia seło nazywają Boguszową od nazwy Boguszoła, a pak nazwa przechodzi już w Boguszu. Seło lokowane było na niemieckim prawie najpełniejsze w pierwszej połowie 15 stulecia. Pierwsza zmienka pochodzi dokładnie z 1460 roku i jest to zapiska pro przywilej dla kmitiów z Boguszy na swobodne wyrubowanie drewa w lisach i wypasania hen chudoby. Seło podlegało pod niezagorodowe grybiuskie starostwo, a pak pod grybiuską tenutu. W 1785 roku Bogusza zostaje włóczona do kameralnego majątku. Seret starostił, a pak arendariów, jakie zariadżali meżeńczyma Boguszom, wymienite może rody bobowskich, jeżowskich, buczyńskich, to w 16 stuleciu, pak jest Stanisław, a następnie Przecław Pieniążek, herbu od Woronż. W 17 stuleciu mamy Stanisława Lubomirskiego, w rokach 1718-1730 Fryderyka Józefa Denhofa z żoną Konstancyją. Pak wymieniacie jeszcze Tarkowskich, czy w rokach 1758-1785 rodynu Wodzickich. Jeszcze w 1544 roku Stanisław Pieniążek relokował Boguszu, tym razem lokowania proszło podla wołoskiego prawa. Skorsze seło było lokowane na niemieckim prawie. Winto Stanisław Pieniążek prodał szołtystwo w Boguszy Iwanowi Radzowi za 300 hryłen polskiej miry po 48 szerokich groszy. Przywilej na szołtystwo był wielokrotnie potwierdzany przez korolił aż do 1785 roku. Przywilej to był potwierdzany następcom potomkom szołtysa Iwana. Żytele Boguszy byli prawosławni i początkowo podlegali pod parafiu pobliskiej Bilcarełuj. W 1327 roku pobudowano cerkę i osnowano okremu parafium. Z wyposażenia tej cerkwy ostała się ikona świętych Teodora i Dymitria z 15 stulecia. Teper znajduje się ona w Narodowym Muzeum w Lwowie. Fundatorem cerkwy był szołtys razem z ciłą selską gromadą. Pierwszym parochom był znany lem z imienia ojciec Bazylii, jaki zakupił jeden man zemli na cerkę. Zemla tota była zwilnena przez starostu Stanisława Lubomirskiego z wszelejakich opłat. Zaczął w ten sposób spadkową parafiu, jaką zariadzali w rokach 1723-43 ojciec Michał Bazylewicz, pak w rokach 1748-64 ojciec Stefan Bazylewski, a od 1765 roku win znaczy ojciec Stefan Bazylewski razem z synem. W rokach 1767-75 parafia rachowała 412 wiernych, a już w roku 1786 wiernych było 568. W 1785 roku zaborczy własny pouczyli parafii w Boguszy i korolowi Ruski, ustalający siedzibę parafii w tym drugim seli. Cerkwa była wizytowana w rokach 1743-64 i 65. W 19 stuleciu znajdowała się w obszary muszyńskiego dekanatu, a po 1918 roku w obszary grybiuskiego dekanatu grekokatolickiej peremyskiej jeparchii.

Dnes zanimamy się w registrze zabytków cerkwą świętego Dmitrija w Boguszy. Cerkow to tu pobudowano w 1858 roku, ale skorsze, nie znacie dokładnego roku, ale najpełniejsze była to druga połowina poprzedniego stulecia. Do poprzedniej cerkwi w Boguszy dobudowano nową łeżu. Kolejowym minionym roku woznoszono nową, starą rozobrano, leszający jedyni łeżu, byty może leszeno też i babynec. Najpełniejsze w 60-tych rokach to samochowiku zrobiono w Seredyni polichromiu. Cerkwę okrużono murom w 20 stuleciu. Erycznik Tarniwskiej Eparchii z 1972 roku wymienia jeszcze występowania w chodowej bramki pomieszczonej od frontu. Była to drewniana, stopowej konstrukcji bramka oszaluana, kwadratowa, wkryta szatrowym daszką z bańką. Bramkę to i teper już nie je. Kiedy chodzi do cerkwi, to w 1926 roku wymieniono drewniany dach na cynkową blachu. W pierwszych dniach lipca 1940 roku wysadzono na zachodniej Polsce chosną atelię cerkwi. Skorsze w 1945 czas tlemki wysadzono jeszcze do Radziańskiego Sojuzu. Cerkwi bez swoich prawowitych właścicieli przeszła w ruky rymokatolickiego kostela. Od 1951 roku pod opieką parafii w Korolewi Ruskiej, jakiej zmieniono nazwę na Koroleu Wierzyniu. Cerkwą świętego Dmitra w Boguszy jest orientowaną cerkwą. Nachodzi się w Seredyni Seła, po północnej stronie blisko drogi przez Seło, jaka prowadzi do Grybowa. Od zachodu, przed ohorodzeniem, mieści się niewielki placyk. Chram stoi na płaskim tarasie na wysokości koło 1,5 metra nad poziomem drogi. Cerkowny plac okrużony jest kamiennym murem, zakreślającym obszar nieregularnego kolesa. Od zachodniej strony, przed hołownym wchodem, mur przerywają szerokie schodki, a od północnej strony jest przerwa w murze na przejście, jakie wede na Klewanyju. Po południowo-zachodniej stronie w linii murku znajduje się budynek bramki ze schodami, jakie prowadzą na drogę. Za ogrodzeniem dookoła cerkwi rosną paru dereł różnego wieku i gatunku. Dookoła cerkwi jest poprowadzony chodnik z betonowych płytok. Cerkwa w Boguszy to drewniana cerkwa o zrubowej konstrukcji z wieżą o stopowej konstrukcji z konstrukcyjną izbycią. Stoi na podmurywcy złomlenego kamienia. Dach łeżyczki i bania łeży pobyty są cynkową blachą. Na bańkach łeżyczok i łeży układaną skałalcią w formie rąbił, jakie zachodzą na siebie jak łuska. Ściny obyty są gątą, natomiast izbycia łeży szalowana jest pionowo, jest też lestłowana. Czas przytwora wysunęna jest przed łeżu i wkryła do gątowej daszok. Pierwszy winec zrubu zrobiony jest z grubszych, sfazowanych bel, przez co tworzy osnowę dla reszty winciu. Płaszczyna ścin wewnątrz cerkwi wyrównana jest truchą. Czas ołtarna ma zrubową konstrukcję, ale bez ostatków. Ostatki widoczne są to w babence i chramie wiernych. Połowa w ołtarii jest płaska z doszczok. Ściny ołtaria i chramu wiernych w wyżnych partiach są nadwiszane do seredyny. Tworzą zrubowe, tak zwane załomlinia, składające się z ukosu i pionowej partii, na którym leży płaska połowa z doszczok ułożona na osi wzdłuż cerkwy. Do szkłania połowy nad babyncią przytwierdzone jest do piłperecznie ułożonych stropowych bel ciłakami. Łeża cerkwy woznosi się nad zachodnią częścią cerkwy niezależnie od własnej konstrukcji samej cerkwy. Konstrukcję łeży stanowią 4 pochylone ku seredyni nośne stopy, tak zwane świcy, przewiązane ze sobą odpowiednim systemem belok i usztywnień. Nadwiszana izbycia spiera się na wysunętych wyżnych ryglach łeży. Baja na łeży spiera się na niskim szatrowym dachu, wkrywającym izbyciu. Prytwór w przyziemnej łeży ma stopową konstrukcję, z wercha obyty jest gondą, od seredyny jest pionowo odoszkłany. Podłogi w seredyni prawiciłej cerkwy zrobione są z doszczok poprybojanych do legariów kołkami z twardego dereła. Jedynie podłoga w prytworze jest kamienna, ułożona z wielkich płyt położonych bezpośrednio na zemlę. W drewnianych wygladach pomieszczono żelizny kraty. Ochołowne dwery do babyncia i do ołtaria są oryginalne drewniane na prostych pasowych zawisach, a zamkowych są skrynkowe. Ochołowne dwery do prytworu i ryzniczy są już nowe.

Czujemy się zaś po muzycznym oddechu w programie Register Zabytkiu. Naszym nowym radiowym zabytkiem stała cerkoł świętego Dymitra w Bogusze. Cerkoł, jaka pobudowana była w drugiej połowie XIX stulecia. Ku z informacji pro detalną konstrukcję za nami, przed nami jeszcze zewnętrzny wygląd chramu i seredyna cerkwy. Cerkoł w Boguszy jest tridilną cerkwą, składa się z ołtaria, jedno chramu wiernych i babęcia. Przy ołtarie od północy prylicha do danego ryznycia. Wszystkie czasty są trzyżnych szerokosty. Zachylniu czast cerkwy stanowlat prytwor z babęcią i uskema składzikami po liwej i prawej stronie. Wszystko to te pomieszczenia mieścić się pod łeżą cerkwy, której stopy stoją w składzikach. Najszerszy jest chram wiernych, najuższy babynec. Oba pomieszczenia wozneseny są na planie zbliżonym do kwadratu. Kus wydłużony ołtar zaperty jest trybicznie od schodu. Seredyna ryznyci jest prostokutna, korotsza jak biczna ścina ołtaria. Z zołny to ta ryżnycia od schidniej strony ostała zamaskłana przez ukośne kontułania, jakie łuczyt naroża ołtaria z narożą ryznyci. W bryli cerkły wyokrymyty możemy trzy hołowne czasty – ołtar, chram wiernych i łeżu. Przy północnej ścinie ołtaria miejsce cię wspominana ryznycia, która wkryta jest płaszczynowym dachom, jaki stanowi przedłużenia płaszczyny dachu ołtaria. Dachy nad chramą wiernych i ołtarium są płaszczynowe. Nad pierwszą wymienioną częścią dach jest dwospadysty. Nad ołtarium dwospadysty perechodziaczy od schodu w tryspadysty. Dwa to te dachy zwieńczone są wieżyczkami. Wieżyczka nad ołtarium pomieszczona jest przy zejściu się płaszczyn dachu. Wieżyczka nad chramą wiernych zaś nie jest dokładnie pomieszczona na seredynie, a peresunena jest delikatnie ku schodowy. Dach nad chramą wiernych w wyżni jego partii jest peredłużony aż do ściny łeży i nakrywat odstóp medzeniom a chramom wiernych, sichajuczy kalanyciom koło 30 cm poniżej niżniego rantu i zbyci. W niżnych częściach szczytiu dachu chramu wiernych widoczne są odtynki okapałych daszkił. Łeża o strzelistych proporcjach dominuje nad cielistą budowy. Ściny łeży nachylone są do seredyny, wieńczyt ich nadwiszana izbycia. To tu zaś wieńczyt bania, na którą składają się niewysoki szatrowy dach i pomieszczona na nim pobliższena łeżyczka o identycznej formie jak łeżyczkę nad chramą wiernych i nad ołtarium. Łeżyczkę to te mają baniastu czast, jaka pomieszczona jest najniżej, na niej jest prywydna litarnia, zwieńczona makołyczką z gałtą i krestą. Cielist w trzech poziomach perewiazana jest gzymsamy. Nyżnia pionowa czast frontowej ściny łeży tworzy niewysoką do budilku, którą wkryto pulpitowym daszkom, miejsce ona czast prytwora. Zewniczne ściny cerkwy są skromne bez przykraszeń. Dołom pomieszczono dookoła jeden szor piłperecznie położonej doszki o szerokości jednego riadu gontiu. Okrem bohatej formy łeżyczek i wieńczuczych ich kunsztownych żeliznych krestiu, opracowanym architektonicznym elementem jest jedynie izbycia łeży. Wieńczuczy izbyciu drewnianej gzyms tworzy na osi każdej ze ścin piłkolesystej łuk. Jest to miejsce na okrągły zegarowy szczyt. Ściny izbyci dzieli w połowie drewnianej kordonowej gzyms, a niżni rant zakończony jest doszką dekoratywnie wytynaną z motywem lambrekinu. Obramowania wychladił stanął lat prosty doszkę.

Seredyna cerkwy w Boguszy, nasz nowy radiowy zabytok, podzielona jest na trzy prostory. Ołtar, chram wiernych i babenec. Medze ołtarium a chramom wiernych ostale się alem reszty koleśnioho podiłu w formie trikutnych fragmentów ścin wyżnich na rożach odstupił z rantami obytyma doszką. Chram wierny i ołtar prykrywają płaskie połały operte na załom liniach ścin. W babence natomiast połała je czysto płaska. Medze babęciom a chramom wiernych odstup jest na cił szeroki z babęcia od hory zapertej drewnianym pitiachom. Pidłochy w seredynie są drewniane i jest widoczna solea z piłalciowym profilem. Czteriosektorowe wyglady pomieszczane są jedno w południowej ścinie ołtaria i podła w południowej i północnej ścinie chramu wiernych. Męcze wyglady w babynce wychodzą do seredyny składziki u prełaży. W babynce pomieszczony jest już muzyczny nadwiszany chor. Jak dostęp do niego pomieszczono dokładnie pod spodem schody. W ołtarii znajdziemy jeszcze jeden wychlad skierowany ku północy. Składziki po bokach łaży nie mają połały ani podłogi, mają za to po jednym wychladzie w ścinach łaży. Wchody do nich pomieszczono w bicznych ścinach prytwora. Dodatkowo w prawym składziku pomieszczono wchod na pit chramu. W ścinach izby ci łaży pomieszczono po dwie złukowe diry. Są to diry prostokutne, zaperte pełnym łukom. Pit nad chramą wiernych oświetlony jest przez niewielki wyladczyk pomieszczony w schidni szczytowej ścini. Seredynę cerkwy przykrasza skromna malarska dekoracja o motywie kolumn na tle marmoryzacji, znaczy imitacji marmuru. Niżej rozmalowano ornamentalne apostolskie kresty. Na załomieniu połały seredyny przykraszają ornamentalne pasy. Na sami połali w ołtarii namalowano łyd nieba do gwizdamy, a w ramie wiernych duchu i oko prowadzenia. Przy ryznyci pomieszczony jest fragment kamiennej tablicy z fragmentem inskrypcji z datą 1754 i bukwą A. W ołtary pomieszczono odtworzony ikonostas. Kryła carskich ворот zamontowano jak rozsłany. Ołtar postawiono i odtworzono z fragmentiu. Są też dwa biczne ołtary, jeden z ikoną pokrowy Bożej Matery z 1726 roku z napisami dekoracyjnym i fundacyjnym, pisanym po polsku. Fundatorami była rodyna Choroszczakiów. W drugim bicznym ołtarzu pomieszczono ikonę Tajnej Weczerii. W cerkwy powieszonych jest po ścinach paru okremych ikon, np. ikona świętego Archanioła Michała z 17 stulecia, świętego Mikołaja i Melchizedeka z drugiej połowy 19 stulecia, czy koronowania Bożej Matery z 1858 roku. Cerkwa wyposażona jest w elektryku i odgromową instalację. Okrużat ją i cieli precerkowny obszar kamiennej murzy są zróżnicowanej wielkości kamiennych bloków i nieregularnych płyt, układanych w nieregularne warstwy. Podobnie niewyrównana ostaje ostatnia warstwa ogrodzenia, jaka mieściami wkryta jest dernią. Murowana bramka w ogrodzeniu jest otynkowana, pobielona, wkryta blaszanym dachem na drewnianych krokwiach. Daszok zwieńczony jest makowyciem z krestą. W rokach 1963-65 wykonano remont bieżących potrzeb. Wymieniono gąd na ścinach, zamieniono ołtarz na potrzeby liturgii sprawowanej przez katolicki kostel, zdemontowano prestiu. Rozobrano ikonostas, rozmieszczający go po ścinach w seredyni, a niektóre ikony montowano w balustradu choru. Pobliżono wtedy też odstęp między ołtarną częścią a chramem wiernych. Następny remont przeprowadzono w 80-tych rokach. W tym czasie wymieniono doszkłania izbyci. Zlikwidowano zegarowe szczyty i dekoracyjne izbyci. Natomiast w rokach 2000-2003 zrekonstruowano ikonostas, mieszczący go nie dokładnie w tym samym miejscu, ale bardziej w głębinie ołtarnej części. Przez to też carska ołota nie pełnia już swojej oryginalnej funkcji, ale zapierają ołtarne w głębinie. Pobliżono w tym czasie też muzyczny chor. Zrobiono nową balustradę, zaimpregnowano ściny i zaczęto konserwować seredynę wyposażenia cerkwy.

I już na sam koniec programu dodam nam jeszcze, że kubatura Boguszańskiej cerkwi wynosi 1150 kubeków, a prostor po ziemi 190 kwadratowych metrów. W Dyrżawny Register Zabytków cerkwa Boguszy wpisana została 5 września 1964 roku. I na tym kończymy dzisiejszy Radiowy Register Zabytków. Zaochoczuję Was, drodzy słuchacze, do nadsyłania mi Waszych propozycji, obiektyw i osobliwości Lemkowiny, jakim wartałoby dati meno zabytku Radia LMFM i tym samym poświatety im kłód czasu na naszej anteni. Za dnes Wam dziękuję i czujemy się o tydzień albo już o chwilę na podcastach. Zazerajcie na nasz portal. Majcie się kraśni. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Este uitoroc, 23 cerucea iunia, 2026 roca. Ana Nouine Radio LMFM, prosit, Olena Stefanovska. Od 17 do 26 cerucea iunia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering. Artystyczna współpraca, która trwała już długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego opisania na obraz, tworzy jedną spójną historię o świecie Lemki, o pamięci człowieku i natury ta o duchowości. Wyduczą temą wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością. Też ona wyselena chce religijne symbole, tradycyjne obliczenia, a dziś relacja człowieka z krajowidem Karpat. Wystawa opowiada o kulturze, która mimo historii woseleń furt żyje i chroni swój język, muzyku i duchowist. W Polsce na Uniwersytecie w Białymstoku otworzono nową naukową jedynicę Centr Doświadczeń Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszyn. Centr ma zajmować się naukowymi doświadczeniami, dokumentacją kulturnego dziedzictwa ta podporą współpracy między naukowcami i przedstawnikami mniejszyn. Z nagody otworzenia centru wczoraj 22 czerwca junia odbyła się pierwsza naukowa konferencja Nacjonalna i Etniczna Mniejszyna w Polsce – Współczesne doświadczenie kontekstu i perspektywy rozwoju. Podia zobrała wielu doświadczników, studentów i osób zaangażowanych w sprawy mniejszyn z całej krajowo. Przypominamy, że jeszcze lem tożdeń możesz obserwować wystawę Formy Przysutności Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów w Drżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna do 30 czerwca junia. Dla tych, którzy nie znają, jest to pierwsza taka wystawa, gdzie publiczna drżawna instytucja w takim wymiarze wskazuje rusyńską sztukę. Znajdziecie na niej robotę najlepszych i najsławniejszych rusyńskich artystów, jak Andy Warhola, koryfeju rusyńskiej podkarpackiej szkoły malowania, Adalberta Ardelicy, Josefa Bokszaja i wychowanki sławnego Oresta Dubaja, genialnych Juriana Wasilskiego i Epifana Drewniaka, Nikofora, a też wielu profesyjnych i nieprofesyjnych, żyjących i nieżyjących artystów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Madzier czy Północnej Ameryki. Od 1 czerwca junia do 9 lipca julia na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie trwa rekrutacja na napriam studii Karpacki region etnolingwistyka i kulturne studii. Skierowany jest dla osób, jako są zainteresowane językami, historią, literaturą, muzyką i kulturą drżaw karpackiego regionu. Studii dają możliwość poznać kulturną różnorodność Karpat, historyczne procesy formujące ten prostor, a tak samo spielne i okremo tradycje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Rumunii, Czechach i na Madziarach. W ramach programu możesz się wczuć słowackiego i ukraińskiego języki, a też zapisać się na fakultatywny lektorat lemkiwskiego języka, jedyny taki kurs na uniwersyteckim równi w Polsce. Zajęcia według naukowców z różnych katedr i instytutów, między innymi filozoficznych, etnologicznych i religioznawczych, co daje tym studiom interdyscyplinarny charakter. W ramach napriamu wedena są te 4 nowe doświadczenia w karpackich regionach Polski i za jej granicami. Informacje na temu karpackiego regionu można znaleźć na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu.
1: To były nowiny Radia LMFM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Prychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak zmy łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, zmychało z łatry, ładowały. I przyszedł ze świta i mój dziw hołas łatry postawiony, mamy na kredencyku tak na stojacz. Tak na widok, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, na jej ciasunku i na jej, na ich choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

Dobry wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie na ponedilkowe słuchowisko. I przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Dowidawszy się, że tiachnemy na Czornohoru, blasnął językom, pokiwał głową i przyłożył dwa palci do ust. Znaczyło, czohosy takoho czaruju czoho my iszczy ne widzili. Mali my diaku wziatycho z osobą na Czornohoru, ale win wychwarył się sprawami. Uznał jednako za należne, że po tak ranisznim bywaku przystałoby dobrym chrystyjanom popribuwaty wieczerom bodaj jednej flaszeczki jego medu. Ostało na tym, że my, bokujuczy spit hyrbeta Czornohory, mali na wieczer zazryty do jego klebanii. Ne budu ty już rozpowidał, jakby się spynali na czornohorski gorgan. Ne budu wypowidał naszej rozkoszy, ny rysuwał widoku, jaki wkazał się nam z werszka na daleke syni Karpaty. Korotko tylem powiem, że choć spotim spynał jem się na krywań, na Wezuwi, na Trygław i na Mont Blanc, tak jem ne pereżywał. A przyczyna w tym, że tołdy w młodosty slebidni, bezstarostliwi, lipnął jem do przyrody. Pak w rozpuci wandrował jem po Alpach, Apeninach. Ta, koli my wertali z dołżeznoho hyrbeta, przyszło się nam strytyty w seli sztosy, szto wyklikało w nas nesztodenne zainteresowania. Uską, selską drogą tiachnął siagu cmenteriowy pochoronny pochit. Trunu z białych doszczok ciachnuły na drabniastym wozi uchorsk woł, kotry prowadził hrobar z żółtym, olijastym lyciom w wysłużonych hołoszniach i sirym suknianym lajbyku z ryskałą w rukach. Mały i nużdenni odity chłopec niósł na peredi krest, a za nim kraczali selane, hucuły, gazdowe i półtare, lisoruby z owłastywą sobie hordą postalą, obszyrną odeżą, z naszmarenyma, na pleczy huculskyma huńkamy i z czeresamy, za kotryma bliskale topirci i strilby. Na sywym kony niósł się łaszczennyk w starym, z połowiłym feloni. Głos rzaka probywał się z trudą, zahuszany inczyma zwłokami. Za trudą kołysali się dwie płaczki, żeny huculki w synich domkach i białych, szerokich chustach, szto okrywali hołowy i fałdysto padali dołą. Ich lycia, wykukujuczy spit tych chust, były slezawy, a gamby na perebiszkę wywodyły tak głosny, jojczawy tony, że rozderali one duszu. Tak ich tonił ja jeszcze nie czuł. To nie był obyczny płacz, lem jedna powtarjająca się
melodia złożona z najsmutniejszych molowych perechodził, z których ostatniej prodążystej z osobliwi jaskrawą zakraską na wse ostał mi w pamięty. Melodia bez sliw powtarzała się bezustannie i mieszała się z orzakiłskim pohojkuwaniem, skrypinią woza i tupym stupaniom naroda. Tot neobyczny ton, prawda, ostał mi w pamięty tanelem win. Wraz z melodią przypominiat się mi żenskie lice, nesztodennoj schidnioj krasy. Sreto urmy, kotra mołczaczy iszła za truną, kraczała romanyczelka. Nejnakrze nazwu ty ju jak romanyczelka. To słowo w nich ulublene. A mołdawianki aż zachoplują się tym zwaniom. Oznacza ono za ich tołkuwaniom dityną przyrody. Żinka nie była huculką, ona i nie nosyła ich odziachu. I medże naszywanyma prykrasamy i z nima dymkami huculok pestryła ona jak jaskrawy metelek seret synich chabrił i sywawych kołosił żyta. Jej odziach pałał od bahrianoho koloru. Nosyła temnoczerwony sarafan i bezramennyk obszytej błyszczaczyma zaszpylankami, kotry jasno wkazywały na schidni blesk i na jej rydny kraj. Za nią iszą mołdawski wakar, handlar statkom w bohatym stroju, miachkim tureckim pojasi, z dołhą suknianą, opączą w żółtych czerewikach. Od jego smachłoho lycia odbywało się sywe kuczerjawe wołosia i tak, że sywe bajusy. Mołdawska diwa była widoczni jochodiłką. Jej lice wydiło się daku z barży prypalenym, jak w huculok, ale to pidnosyło jeszcze jej jaśniejuczu krasu. Schidni żar horił w jej oczach i to ta dziwocza kosa romanczelky jako inne stryczaty. Szto za kosa? Czorna, dołcha, rozkiszna, za kotru niejedna huculka oddałaby ciłe swoje prydane, a kotra nie mohła nie zniewolity oko każdoho, kto len na niu pizrył. Kraczała hordo i sposteriuch jem, że hejby borała się z osobą. Nie znam, czy był to obyczny w niej żar. Ta ona wydymo prychuszuwała ho i prynymała hordu postawu. I z tą hordziściu była zaprawdy zniewolująca. Romanyczelka iszła z witcią na kińcy pochodu, do kotroho i my, mimowilni się przyuczyły. Zabył jem do czysta sztoroblu. Pak rozpowiadał mi Ilyja, że to akuratnie ja pierwszy przyuczył się do pochoronnego pochodu, że klikali mnie do dalszej naszej dorochy, ale nie czuł ich i dalej kraczał, po czym i one przyuczyły się do naroda. Szto za syła mnie prytichała. Iszoł jem poprni, prawdywy, żęski Mefisto. Wo swoim odiniu zdawała się ona byty płameniuczym, ochnianym prywydinią. Nie smotryła na nas,
choć znała, że Nehoden jem odorowate oczy od jej profilu, hordo stupała z płamieniuczyma oczami za jedno z wernenyma na peret sebe. To ty oczy wydił jem, dakus peretrze w ciłej północy. Kole my stojali na beriszku, ona szmaryła jeden pozir, połomin, pak jeszcze jeden i od tołdy nie dosterichała nas. Pered nami zawodyli chrobową notu płaczkę i mi ona wbyła się w pamiat nerozdilni z perszym jawlinią toj płameń juczoj Mołdawianka. Na Hneska to już wszystko. Dziękuję bar serdecznie za uwagę, a na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Pripomínam, što hneska sluhali ste v radiju LEM FM peršu čas spomenju pani Mariny Matijčak, s hržem Matijčak, kotra naču ženu do Gavronog Malych nedaleko Rudnoj prihala až z Čarnoj na Rydni Lemkoveni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czwartek za tydzień na godzinę 20:10 na drugą czas po menu z panią Maryną. Mirko Warchacz z zachodu.

0: Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieriacza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy iszczy w dobi kremenia kresanoho wsim po drodze było. Dawał je im ogen życia horijucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszko śpiewał. Nad stepom wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Poticzk.
1: Nowiny Radia Lema FM.
2: Jest wtorek, 23 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia Lema FM prosit Olena Stefanowska. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering. Artystyczna współpraca, która trwała tuż długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzy jedną spójną historię o świecie Lemki, o pamięci człowieku i natury ta o duchowości. Według temu wystawy są kontrasty między pamięcią a współczesnością. Тишина воселених сил, релігійно символу, традиційне обличення, а ті ж релація чоловіка з краєвидом Карпат. Вистава оповідає о культурі, котра мимо історії воселінь фурт жиє і хоронить свій язик, музику і духовість. В Польщі на університеті в Білостоку отворено нову наукову єдиницю – Центр досліджень національних і етнічних меншин. Центр має займатися науковими дослідженнями, документацією культурного дідництва та підпором співпраці між науковцями і представниками меншин. З нагоди утворення центру вчора, 22 червня юнія, відбулася перша наукова конференція «Національна і етнічна меншина в Польщі. Сучасне дослідниче контексту і перспективу розвитку». Подія зібрала велодослідників, студентів і осіб,

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Drodzy słuchacze, ja do Was wertam, zachodźcie na portal MFM, bo tam anonsujemy o ciekawych podijach, o ciekawych riczach. No i tak, medże intrzymane od ucha, zacznę się już 29. Międzynarodny Folklorny Festiwal Świt Pit Keczerom. To ta podija zaczyna się jak raz poza rany, bo 25 czerwca junia, znaczy się w czetwer, koncertom w Lignycy, na odkrycia Lignycia i na zawieszenia też bude Lignycia toho roka. Występlat medzy inczyma ansambli z Chile, Czech, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Rumunii, Senegalu, Ukrainy, no i oczywiście Polszczy. Holowny organizator to Lemkiwski ansambl Fiśni Tańcia Keczera. Także to hladajte na mapie Nyżniego Śleska, jak raz toj miejscowosty, kotra by wam pitpasowała, gdy byste mogli zajty. No i zjate sobie uczast choć w jednym koncercie, jak raz toho, że tohorycznego festiwalu Świt Pitkę. Pitkę czerą.
1: Wczera, dnes, zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM. LMFM.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.
1: Witajte, drodzy słuchacze, po przerwie. Ja bym wam chciał teper daszto fajnego zagrati. No i może pidemy sobie za kapelą Roland do Ćircza. Nie chcę jeszcze nic zdradzać, ale może się tak stanie, że Roland przyjdzie na jeden z lemkiwskich festiwaliów do Polski. No a teper Roland, kiedy wydawał sobie cedeczko na 20 litia dialnosty, tak dalej, tam naszą lemkiwską śpiewankę pod oblaczką. Słowa autorstwa oczywiście Semana Madzelana, to tu muzyku na narodnych motywach, to tu, którą znamy melodię, oczywiście zrobił maestro Jarosław Trochanowski, no i tu ma te jak raz prymir, tyż twórczosty, jak raz Ćirczanił z kapeli Roland.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukol.
2: V. Jak vatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
4: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Z. Jak żeto. Z. Jak zelin.
2: I. Jak igła. I. Cudaczne, bo na I. Sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
4: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
2: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
4: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
2: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
4: Ju jak juhas.
1: Ja jak jawir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
2: Z twardą znaką.

Drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam. Kończymy dzisiejsze wysyłanie audycji Trzy Świty. Dzisiaj był wtorek, 23 dzień czerwca, już się to dzień nam pomaleńkę kończyć. Ale ja się cieszę, bo mamy lito, przed nami jeszcze dużo fajnego, dużo dobrego. No tak, nie odołcha się zastrytymy w czwartek. Już o dwa dni zazbudu z wami. No a za dzisiaj wam dziękuję. Majte się szumni, majte się dobri, dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Njom się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, stojem lemkom. Ihor Herbut.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Szczetolko w językowi, jakoho mene nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Klem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Klem FM to twoje radio.